0: Nie lubię mał, gdyś nie masz tradzorki. Twój wstydzisz mnie nerwowa. Chcę przedeć jedne zielone koło szpysły. Twój tradzorki. Prawa jest dosyć pop i zira jest dosyć tam. Nie wstydaj luźne miejsce przy mnie mu, mal rok na czuśki.
1: Contact with a test. 1, 2, 3, 4, 5.